czystej. Luli, luli, luli, wietrzyk mnie utuli przed nocą, uchowa tafla księżycowa przed nocą, uchowa tafla księżycowa.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

pod prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze, Łemki w Skoho Radia LM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczalisme naszu przyrodniczu audycyju pod nachołówką Obzeracz Przyrody. Dneska mamy już 95. odcinek naszego programu i jsme w taki czas, w takiej serii odcinków, kiedy to besiduju pro różne nacjonalne parki w Polsce. Besiduju, no a tak naprawdę to ku zberu was na małą ekskursję. No i byliśmy już w wieloch nacjonalnych parkach do Chneska, no ale jeszcze nie byliśmy w takim cudowym, osobliwym miejscu nad berechą Bałtyckiego Moria. Dokładniej besida Chneska bude pro Słowenski Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków w Polsce i niemłodej, bo był zaklekany 1 stycznia 1967 roku za niemat powierzchnią 327 kwadratnych kilometrów i nachodzi się w średniej, centralnej części polskiego berechu Małtyckiego Moria w pomorskim województwie. No i taki ma charakterystycznymi elementami tego parku są prymorskie ozera, takie bachnyste tereny, łuky, torfianyki, nadmorskie lisy, no i też przede wszystkim takiej dziunnej, taki dziunnej pas kosy z ruchomymi dunami. Symbolem nacjonalnego parku jest srebrysta myła. No i Słowiański Nacjonalny Park jest jednym z dwóch nadmorskich nacjonalnych parków w Polsce i najbliższą w Europie obszerju wandrującego pisku. No i dneska kus doznamy się prototy duny, wandrujuczy ruchomy duny. Tiż wam powiem, po jakich szlakach najlepsze chodyty, żeby dozryty się najbardziej czudowych wydił, landschaftów do tym parku. No i w zahali właśnie kus takich osnownych informacji protot region Chneska się doznamy. Ale pokaż to krótka muzyczna przerwa, a pak budu prodążaty dalszą besidu.

Witam do Was, drogi słuchacze. W chnęśnym obzaraczu przyrody wandrujemy sobie po Słoweńskim Nacjonalnym Parku. I najbliższą wartością tego parku są nie zwierzęta, nie rośliny, ale nieożywlona przyroda, dokładnie dziuny. A jeszcze bardziej to te wandrujące ruchome dziuny, tyż możemy dozryty się eksplorować w tym parku weloch takich terenów jak moreny, kosy, ozera, torfianek i plaży. W Słoweńskim Parku prochodzą dynamiczne procesy niszczenia i tworzenia, a premierą toho może być epizod z jaru 2016 roku, kiedy to odsłonił się kusok lisu zasypanego paroch tysiaciu roku temu wandrującoma w dziunami. To te ruchome dziuny znajdują się na wielkiej powierzchni, dokładnie na obszarze 500 hektarów i tworzą taki teren, który przypomina piskową pustynię, ale pustynią to nie jest. No i tyż to te dziuny mają teryczną wysotę. Najwyższą z nich jest dziuna o nazwie Łączka, albo tyż Łącka dziuna. Jest to dziunny chorbok, który ma zmienną wysotę w zależności od pory roku. To ta wysota to jest 1,30 m, a 42 metry nad morą. Nachodzi się na łebskiej kosi. No i to ta łączka jest dumają ludy, że jest najwyższą ruchomą dziuną w Polsce i drugą najwyższą dziuną w Zachalii w Polsce po takim chrbeti, który nachodzi się na wyślani kosi, no tam to chrbet, to ta dziuna na wyślani kosi ma wysotę prawie 50 metrów nad morą. Do 1945 roku to ta łącka dziuna mała niemiecką nazwę Lonskenberg, no ale od 1955 roku oficjalnie już jest polska nazwa łączka. No i na to tu łączku, ale i też na inczy dziuny możemy dojść na premier zelenym turystycznym szlakom. I kus pro to tu trasu wam powiem po krótkiej perwii.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Słuchate obzeracza przyrody. I wertamy pomale do słoweńskoho nacjonalnego parku. Chneska sobie wandrujemy nad brzegiem Bałtyckiego Morza przez cudowo osobliwe landschafty, bo smotrymy na lisy, na dyke zwierzęta, ale smotrymy na wandrujucze ruchome diuny. No jest to bardzo netypowy landschaft dla Polski, jak i dla całej Europy. No i nie jest to pustynia, trzeba powisty, ale jest to oficjalny obszar wandrującego pisku. No i to te diuny mają liczną wysotę. Już znamy, że najwyższą z nich jest diuna o nazwie Łączka. I na taką Łączku, ale i też na inne diuny możemy pity zelenym turystycznym szlakom. Wede win z Łeby, z takiego mistoczka Łeba, przez to te wszystkie diuny i wertat to szlak też do Łeby. Nie jest krótki, bo to 17 kilometrów, no ale przez ciły taki dołhi den litą, to bez problemu date radu właśnie tak projty ciłu trasu. No nachodzi się ona w bardzo urokliwej miejscowosty, w bardzo urokliwym miastoczku, no i pak idę brzegiem morza przez plaży, no i aż do miścia, w którym trzeba wojty na Łączku, na Łącku diunu. Tam łuczy się to zielony szlak z czerwonym szlakom. Pak trasa idę przez urokliwej landschaft Łebskoj Kosy. Czas toho szlaku też idę przez takie diunne pola i to nam tołdy właśnie daje możliwość obzerania z licznych ciuwanych diunnych form od takich inicjalnych, początkujących na plaży po aktywne tak diunne barchany. Na terenie najlepsze zachowana jest na to tym terenie najlepsze zachowana jest taka roślinność nadmerska. Ona występuje, rosnę bliżej morza i jest w różnych stadiach rozwitku. Możemy tam dozryty się małych do jakich takich zaczatki u lisiu, no a pak taki pak taka czas toho szlaku z dajaką przyrodą, zeleną przyrodą, to prodążać się podla piłnocznego brzegu ozera Łebsko. No właśnie, bo to szlak, to jest takie koliczko, że zaczynamy w Łebi, idziemy nad morzem, pak idziemy przez toty diuny i wertamy nad brzegiem ozera Łebsko. No ale tunelem diuny możemy smotryty w Słoweńskim Nacjonalnym Parku, ale i też możemy pity do dajakich muzeju i też chodzę was może poprosić właśnie, no żebyście pożdali parę minut, a pak wam objaśnił bliższe prototy takie muzealne atrakcji na terenie Nacjonalnego Parku.

0: Uertam do Was, drodzy słuchacze, słuchacie programu Obserwacz Przyrody, a w chnesznym 95. odcinku idziemy sobie przez duny Słowiańskiego Nacjonalnego Parku. No ale już znamy, już im powiem przed przerwą, że to Nacjonalny Park to nie lem duny, to też paroch innych atrakcji związanych z historią. Bo na przykład jest takie seło niedaleko toho parku, Chopino, i tam nachodzi się taki zabytkowy kompleks osady Latarnykiu. I w to tych budynkach nachodzi się Muzej Słowiańskiego Nacjonalnego Parku, gdzie tam na przykład możecie poczytać bilsze pro historię woznykania, zaklekania parku, jak i też są przybliżone walory naturalnego środowiska właśnie toho regionu. No a czemu w zahali to Nacjonalny Park ma takie meno słowiański? To ta nazwa to pochodzi od etnicznej grupy Słowińciu. Słowinci właśnie byli tak ludy, którzy żyli w północno-zachodniej części Pomorskiego województwa nad ozerami Gardno i Łebsko. No, chneska już niewielo mamy pamiątek po tej etnicznej grupie, no ale koli byśmy żyli byle tysiące roków do zadu, no to byśmy na pewno ich strytyli i strytyli się z ich tradycjami, językom, no i wszystkie ma zwykamy. Chneska możemy doznaty się kus pro ich kultur, kiedy pojechamy do seła Kluki, tam nachodzi się niewielki skansen, w którym możemy zapoznać się z kulturą Słowińciu. No i to wszystko właśnie w ramkach takiej bliższej ekskursji możecie zrobić, że sobie pojechacie do toho nacjonalnego parku, budete wandruwate po dunach, pidete do jednego muzea, do skansenu, no i w zahali możecie prowesty bardzo cudowej, krasnej urlop w takich okoliciach. No a też z hotelową infrastrukturą nie będzie problemu, no bo niedaleko nachodzi się Łeba, w kotri hoteliu, pensjonatiu, agroturystyk nie brakuje. No i to wszystko pro Słowiański Nacjonalny Park, co dla Was im przyrychtował i co chciłem Wam powistym. Mam nadzieję, że czujecie się zaochoczeni, żeby właśnie pojechać tady i żeby eksplorować krasu Bałtyckiego Berechu, Bałtyckiego Moria właśnie w Polsce. A tak to ja już praszczam się i dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchaty dalszych odcinków Obserwacza Przyrody, też dalszych to tych odcinków pro Nacjonalny Park właśnie w Polsce. Zatem już nic bilsze z mojej strony, trzymajcie się, żelam Wam przyjemnej reszty dnia i ostante zdrowy. Ahoj!
1: To był program Obserwacz Przyrody.

Andrzej Harakan.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, dobrý slovače Radia LEM FM, z tej strany Severian Kosovský, vítam vás v tot studený večer 22. verešňa 2026. roka. Máme vytorok, no ale studené nám sa zrobilo počiatkom týždňa. Včera lało i na Čužini, i na Lemkovini, a dnes na Lemkovini bolo to tam, ale mám tiež informácie, ja by si od tam, ale bo dnešnú audiciu čujete z Roslavského studia. Na Lemkovini dnes dosť slnce, tak na zmínno. No a dnes za dňa kusia nám pojasnilo, slnečko zašvitilo takoj tu vo Vroclaviu, v Lignice, v Lubini, odkale do vás dnes by si dujú, ale to tiež nie jest tak, żeby sme byli aż tak zadowoleni. Chciałoby się, żeby li to wrnuło. No ale nic, my się zagrijemy dobrą muzyką w Radiu LEM FM, tak że ja się, drodzy słuchacze, LEM na chwilku z wami teraz popraszczam, poczujecie pierwszą muzyczną wiązanku i o paru minut głowam wertam.

Raz się przytrafiło, neszczas ja w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlip w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nepidu powił, wera Boże.

I teraz słuchacze, jak wam wertam po muzycznej przerwie. Jak uznate, to trzy świty, a za mikrofonem Severian Kosowski. Dnes 22 den września, to 265 den wróci. Do kincia toho, że naszego 2026 roku lisza nam się lem, albo aż 100 równo dny. Tak, dnes 22 den września, do kincia września już kus bilsze, bo tydzień i jeden den, 30 dni wresen czyslit, pierwszy żołtnie, jak i nas przywitat, tak już następnym tyżny. No, a kto by podumał, że tak skoro to przyjdę, no to już o tydzień, ale w czwartek. Tak, to, drodzy słuchacze, ja nie prodążam, teraz muzyczna przerwa, a poni do was wernu i sobie posmotrymy do naszych kalendariów, pozdrowimy przy tym naszych dneśnich solenizantów.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

Wertam głowam Nadiusia, że dobry nas odberata, a muzyku przy tym dobru w Lem FM czujete. Kiedy wam się dasz to nie podoba, to tak możecie do nas napisać na severian@lem.fm. No i tak, dnes 22 września za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, swoje imieniny świadkuje odmierzeńczyma Wasylisa, Digna, Innokenty, Joakim, Akim, Osyf, Foma, Wiktor, Cy, Felix i Ignat. Kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, tak zwanego naszego starego stylu. No tak, dnesko pozdrawimy Akima, Annu, Osyfa, Severiana, o Anym nie znał, Feodozyja, Charytona i Feofana. Także to wszystkim solenizantkom, ta solenizantam na mnogo i błahelita, no a z tym Severianom to poprawdziłem, no, zaczudowany, bo nie spodziewałem się, Anym nie znał, że dnes 22 września w karci z kalendaria to imeno, jakie i ja noszę, się nachodzę.

0: Do rozpaczy, jak się mate, cy nas dobry odberate na diusia, że hej, takż to teper bym chodził wam krótko powisty o tak zwanych netypowych światach, jak mamy zapisane do dneśniego dnia 22 września. No i medżeń trzyma hnesko był den bez auta. Ja rano jem iszo po tiahom, a jem się doznał, że dnes na tym odtynku mista Wrocław jak raz za darmo może było perjechaty. No poza mistą już trzeba było sobie bilet prydbaty. Ale kto autom po miście izdy da chodził hnesko jak raz sobie po tiahom pite, tak, lem za durno, za darmo mi kto to zrobity, bo dnes świtowy den bez auta. Okrem toho, Świtowy den nosorościa, świtowy den dawci szpiku, no i to śmieszne, den ćwiczenia perd zerkałom, proszenia o podwyżku płacy za robotu, groszy, tohoż to malibyśmy prosyty w swojego szefa, koli byśmy chcieli mieć podwyżkę. Tak i my, dnes w LMFM, jak redaktory, możemy prosyty podwyżkę, żeby nam bilsze płatyli, ale musielibyśmy pierwsze sobie perd zerkałom toto proćwiczyć.
1: Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Wertam głowam do rozsłuchaczy, nachodzimy się już w tym osiennim czasie, takoj w minuły weekend proszła na Lemkowyni 34. Lemkiuska Tworcza Osin. Pierwszy den odbył się w Bortnim, jak znata, a drugi den w Ruski Bursi w Gorliciach. Sama Osin była toho roka poświęcona Fedorowy Kuziakowy, wyznaczonemu lemkiewskomu pisatelowi, malariowy, jak raz wrodził się w Bortnym, no i toho roka sotna rocznica jego narodzenia wychodziła. No ale ja nie o tym, chciałbym prosto wam powiedzieć, że przy nachodzi tej oseny tak trzeba się grzać i dobrą muzyką, tak że zapraszam was na dasz to fajne nowe w radiu LEM FM.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: I przyszła pora na toto doroslače, żebyśmy sobie dać to powile z naszego olimpijskiego rusyńskiego kalendarium. Od razu wam powiem, że za wiele toho neje, ale jest jedna osoba, o której trzeba koneczno powisty, odże to osoba Gavrila Beskyda, jaki wrodził się 28 września 1929 roku w Košiciach, to dyśnia Czechosłowacja, i pomarł 22 września, dnes data śmierci już czwarta, bo było to w 2022 roku w Priaszowi. Był to pedagog, rusyński publicysta, sospilny dijacz. Jak im powił, wrodził się w Košiciach do rodziny Jewgena Beskyda i Marty. Dzieciństwo przebył w rusyńskim selie Legnava starolubiwieńskiego okresu, gdzie jego otec był za 35 roków grekokatolickim świeszczennikiem. W seli wychodził osnovną szkołę, pak ruską gimnazję w Priaszowie i wysoką szkołę pedagogiczną w Bratysławie. Najpierw uczytelował w rusyńskich selach Legnava, Mały Lipnik, pak na szkołach w Priaszowie i Dysia w 1991 roku już zakończył tu swoją robotę i piszą na pensję. Jak raz Gavrilu Beskyd był prysutny w naszym lemkiewskim rusyńskim ruchu na Słowacji takoj po 1989 roku, najpierw jak inicjator nawrócenia Rusynom ruskiego domu w Priaszowie, który był w roku 1965 niezakonno zosztatnyny. Na żal nie powiało się mu to po prawdzie zrobić i dożyty tego czasu, bo do dnes to ruski dym jest w takich obstawynach, a nie inczych. Sam osobą publikował Gavrilu Beskyd w różnych wydaniach, między innymi w czasopisie Besida, który wydaje nasze Stowarzyszenia Lemkiów w Polsce, ale też i w innych rusyńskich wydaniach po całym świecie. A i my w Radiu Lem FM mamy taki krótki dżingiel, przerywnik z blażonej pamięci Gavrilom Beskydom, tak że dumam, że teper będzie dobry sobie toto przypomnuty.
1: Ще раз, чекайте, бо до ради я говорю. Словом, я ся назива магістер Гавріел Бескид, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелюві в Криниці, редакторові Бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchů v jeho robotě na poli lemky v Rusyně v Polsce.

0: Prišła pora na to, że wezmę sobie powile do branicz. Tak i ja to zrobię. Dnes, poprawdzie, dopiero wtorek, 22 dzień września. My się oczywiście jeszcze w czwartek poczujemy, a w sobotę też będzie audycja o domaś. No ale zakla to tak jeszcze wam chcę życzyć zaranku. Zbilsze sońcia, mniejsze dojdziu, mniejsze toho witru, żebyśmy się jeszcze natiszyli, kiedy możemy tą w miru tepłą chwilu i początkom oseny. No toż, majte się szumni, dobranic, zdrowie wszystkich, Severian Kosowski.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: LEM FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. LEM FM to twoje radio.
1: Korzo.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tu gdy ganiam świtami, zwiro

Ryszła Ościn, daj rady. Witaj też, szanowne radiosłuchacze. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. To Radio LM FM, to Pacisna Chodyna, nasze drugie żyłe wysyłania w radiu Rostkoj Bursy z Gorlec. I kiedy te? Niezmienno. Zapraszam do studia, zapraszam do Bursy. Zaczynamy. Data 15, 10, 45. Ościn, Klaudia Petriuna.

Nazaredu zaczęła się astronomiczna osin. Początek astronomicznej oseny wynika z jawelska równo noczy, które mamy dwakrotnie protiahom roku w marcu. To jest to ta wesniane z równania noczy z nią i resny to osinne momenty przechodu sąca przez punkty równo noczy są przyniaty do wskazywania czerwowych astronomicznych czasów roku razem z momentami litniowo i zimowego pereselinia. Sące przeszło przez punkt osinno i równo noczy nazywany punktem wady, dokładnie 8 minut po godzinie 2 w nocy. Dokładne wyrachowanie jest, że to ta astronomiczna osin będzie trwała do 21 grudnia do godziny 21.53. To tak drobne ciało. To znamy. To te punkty równo noczy mają związek z prywydną trasą sąca po niebie i jej peretynanią się z Ekwadorem, czy Ryunyką. Pereciacia są w dwóch miściach, w punktach Ryunonoczy właśnie. I w okresie Ryunonoczy słoneczne promienia prosto padli padają na Ryunyk w trakcie południa słońce jest w zenitie. Realne zrównania dnia z noczą prochody dwa dni późniejsze, co wynika co sposobu mierzenia długości dnia, a też astronomicznej refrakcji. Razem wydłuża to na około 11-12 minut. A co będziemy moczy obzeraty w najbliższym czasie, to powiem o chwilku, ale dodam jeszcze to te dalsze dynesznie czysła, poza tym jaka jest dynes data. Produżamy 39 tydzień roku, to jest sredyna dokładnie, jego 266 den. Do najbliższej połny już bardzo blisko, bolem trydny i miesiąc jest na 90% jasny. Wkaże się nam 26 minut po godzinie 18, a schować się 20 minut po drugi w nocy. Przed nami jeszcze 69 roboczych i 31 swobodnych od roboty teoretyczni, bo jak wiem, już posiedłała staje się wczera. A może pozawczera, no są to takie profesje, że nie swobodnych dni od roboty. Chyba, że ktoś przyjdzie na nas zastupyty, a tak den za den. Trzeba na przykład zadbać o świrynę. Słońce tu w nas zbudyło się 22 minuty po godzinie 6 rano, schować się o 18. No, 32. I teraz GPS CZ. Jedną

No trzeba budę pozaraty w ziuisty w niebo, na lem ziuisty, właśnie budowy dno. Tyrysy toho, wersnia, septembra, budę może elity takie jawysko, ciekawe, że miesiąc perejde na fauni plejat. Odkrytej hromady ziwist, którą może być dechowym okom. Jak pizrzymy na niebo, znaczy trzeba pizrzeć na niebo, kiedy miesiąc i plejady były schodyty koło 19 i 20 godziny. Znaczy, trzeba toho miesiąca smotrte na niebo w czerwowych godzinach po tej samej wieczorą. Miesiąc będzie postepenno odchodził od ziwist, oddalał się od nich. Czerwowe takie nachody do takiego roda obserwacji, takiej konfiguracji będą 28 żołtnia, oktobra i 22 grudnia, decembra. I to na koniec, bo miesiąc w najbliższych tygodniach będzie też blisko jasnych planet. No na przykład 27 tego miesiąca będzie blisko Saturna. 3 żołtnia blisko planety Mars. 6 żołtnia będzie blisko z Jowiszą. Pak za Saturną i tak możemy wymieniać jeszcze parunacet dat do końca roku. Także jak taką parę pytań, to na pewno za paru dni będzie następna nachoda, żeby ten miesiąc blisko jasnej planety. Ale dodatkowo zwrócę waszą uwagę, choczu, na to, że to będzie się działo 16 listopada, novembra, tołdy będzie z osobą blisko Mars i Jowisz. Dlatego będzie ich lem jeden radus, to taki specjalny ktoj radus na niebie. 11 żołtnia zas Mars znajdzie się w centrum inczej odkrytoj hromady PSP. Zas osoby, jakie by chotili wysmotrzyć Neptuna przez teleskop, to dostaną pomicz od Saturna, kole 10 grudnia będą blisko siebie, tak że to będzie lepsze wysmotrzyć tego Neptuna. Będę może jeszcze obserwować to te słabsze obiekty, czy bardziej rozmyte obiekty, jak hmłałyci, czy komety. Ale trzeba mieć na uwadze, że będę przeszkadzaty przy obserwacji tych słabsze jasnych, czy rozmytych, blesk miesiąca w pełni. To te pełni projdą dokładnie 26 wersnia, 26 żołtnia, 24 listopada. Najtemniejsze momenty na niebie będą 10 żołtnia, 9 listopada i 9 grudnia. Będą może być też meteory, to te są aktywne w różnych częściach roku, na osin. Paro z nich będą może być z maksimum 14 grudnia. No, zaraz będzie pogoda.

Moi drodzy, do Polski. Zatichane jest studenie powietrza pod wlianiem niżu z nadschodniej Europy. To lemne spadok, nie lem oznacza spadok temperatury, ale też i większe zachmarzenia i deszcz. W sredu dnes dominuaty będą wielkie zachmarzenia, ale pojawia się też i większe przejaśnienia, a na zachodzie i w centrum też krótkie rozpochodzenia. Miściami będą tak uspoliwaty. W Tatrach będzie śnieg, tak? Ale już nie aż tylko, ale już męczy, nie aż tylko, że wczoraj i pozawczoraj by się dubała, bo to lem 5 cm na kury, nie 10. 15 nawet to było w którymś momencie, ale 5. Maksymalna temperatura dnes od 11 gradusów na północnym wschodzie, czyli około 15 w centrum do 18 gradusów na północnym zachodzie. Studeniejsze w horach. Tam lokalni termometry może wskazywać 10 gradusów. Witer słaby i umiarkowany. Miściamy, osobliwo w schidni czasty Polszczy i nad morią, no, to witer może być mocniejszy. W Bieszczadach będę podłaty do 55 km na godzinę. Wczoraj, pozawczoraj wyświetlali się mi taki filmik z Kasprowego Wercha w sospilnych mediach. No nie wiem, że tam podłało tak fest, ale że rychtuania do sezonu zimowego już no, w zaawansowanym etapie. No naprawdę to śniło. Było tam dość wiele. W nocy utrzyma się wielkie zachmarzenia z większymi projaśnieniami. Jak długo się to śnieg utrzyma, to nie wiadomo, bo mają pryte oteplenia. Ale my na razie jesteśmy jeszcze w tej czasie tycznia, kolej jeszcze jest studeniało. Może też kuściak polewaty, deszcz pojawił się na schodzie. W drugiej czasie nocy to deszcz będzie też i w zachodniej czasty. Minimalna temperatura w nocy będzie stymulowana od 5 do 10 gradusów Celsjusza, lokalnie nad morzem do 4, a w górach od 1 do 3. Witer słaby i umiarkowany. I w następnych dniach jeszcze nie będzie widoczna jakaś taka większa poprawa pogody. Parę dni z dynamiczną i taką zmienną aurą, osobliwo na północnym wschodzie. To ten region dzierżawy ostanie pod dominującym wlianiem niżu, który przynosi chmary, deszcz z nadschodniej Europy. Kotry zaslany ciepłym i wilgotnym powietrzem z nad Czarnego Morza utrzyma się w tej części kontynentu do soboty. Do soboty przynosi się umiarkowane i intensywne opady deszczu w północno-wschodniej Polszczy. W reszcie regionu dzierżawy wystąpi wece rozpochodzeń, ale też będzie się trafiał taki jak krótki deszczyk. Czwartek czeka na nas wielkie i ciłkowite zachmarzenia z możliwym deszczem. Temperatura od 12 do 13, na Podlaszy do 16-18 gradusiu. W piątniku generalnie nad Polszczą będzie bardzo duże chmar. Może by było się połakomyty o stwierdzenia, że to będzie ciłkowite zachmarzenia i będzie deszcz. I za ciepło od 12-14 gradusów na północnym wschodzie do 15-17 w reszcie regionu. No 18 to wcale nie jest tak źli. I pod koniec tygodnia do Polszczy zacznie napływać teplejsze powietrze z nad zachodniej Europy i dzięki temu początkowo na południu i na zachodzie, a w niedzielu prawie wsiadł będzie o paru gradusów teplejsze. Sobota przyniesie wielkie zachmarzenia z rozpochodzeniami. Lem na północnym wschodzie będzie się jeszcze utrzymywało takie zachmarzenia, które przyniesie deszcz. Maksymalne temperatury od 14-15 na północnym wschodzie i do 18-19 na południowym zachodzie, a niedziela to już harda
Pogoda, termometry będą wskazywały od 16-18 na północnym wschodzie do nawet 20 gradusów reszty regionu lekki witryk. To

Posłały ci, no, ale jak wiem, nasza fajny posłały ci. Bisia, capa z peredu, konia z zadu, a bortaka ze wszystkich storin. Lepkę w swoim bohactwie posłowiec mają jeszcze takie. Besiduje, niby medom mastet. Każdy pewno zna tak osobę. Besiduje, niby medom mastet. I posiednie. Beczaty z baranami nie bardzo hidniejsze jak łyty z łąkami. Beczaty z baranami nie bardzo hidniejsze jak łyty z łąkami.

A to był Igor Kucar. Moi drodzy, my idziemy teraz do Jasła, bo w Jaśli tego tygodnia zaczyna się tegoroczna edycja jaselskiego literackiego festiwalu Drogi bez doroża. Tego roku festiwal w publicznej bibliotece w Jaśli przechodzi już 20 raz. A bude mu towarzyszyte hosło inspiracji, bo niezależnie od formuły i form, jakie przynymał protiahom roku, niezmienno je prostorom inspiracji i impulsji do twórczych stryć z knyżką i drugim człowiekom. W jubilejni edycji festiwalu budą prysutny, czy może inaczej, bude można i te inspiracji i od lokalnych, czy na lokalnych, albo bardziej odległych, ale też zachopujących drogach. Festiwalowe podii będą przechodzić w dniach od 24 września do 9 żółtnia. W programie są czeslenne autorskie stryczy, warsztaty, wykłady, jest wystawa, jest prohulka, jest też i koncert. Wstęp na wszystkie podii jest bezpłatny. Wszystkie autorskie stryczy przechodzą w chwili numer 2, oddzieleniu numer 2 przy Kopernika Wisem. No i idziemy do drobnościowych opisów i informacji, bo autorem, który otwiera 20. jaselski festiwal Drogi bez doroża inspiracji, je Michał Książek, poeta, reportażysta, eseista, jaki od roku konsekwentno wskazuje, że literatura może być sposobem odkrywania świty, przyrody i miejsc, obik których często obuniatno przechodzimy. I zaplanowane są dwie tury warsztatów o godzinie 10 i w samo południe, a autorska stricza odbude się o 17 godzinie. To te warsztaty edukacyjne mają na hołok biodroży. Biopodroży, doroży, biodoroży. Nie wydymy mieszkańci miasta. I to te warsztaty projdą w parku. Najmłodsze uczestniki pójdą w teren, żeby przyjrzeć się roślinom i zwierzętom, których na co dzień nie zauważamy w miastnym życiu. Autor będę opowiadać o tym, jak ważne jest mądre sąsiedztwo ludzi i innych istot. Podzielić się też inspiracjami o swoich ulubionych przyrodniczych knyżkach. A podczas popołudniowego autorskiego spotkania stryczy Atlas Dir i Prohubyn dla starszych słuchaczy. Będę może to pobyć z autorem mojego literackich inspiracjach, podorożach, zachopliniom przyrodą i o tym, jak rodzić się historii, które wychodzą z uważnej obserwacji świta. Michał Książek będzie opowiadać o świcie, którego na co dzień nie dostarczamy, o sekretnym życiu przyrody, schowanym pośród ulic betonu. Mista, mistno i tkanki. Stryczu będę moderować Anna Maziuk, reporterka, propagatorka znania o przyrodzie, autorka knyżok Instynkt o łołkach w polskich lisach i Medwid lata tchyży. Michał Książek to, jak już wspominałam, poeta, reportażysta, kulturoznawca, inżynier od lisiu, ornitolog, autor cinenej za wyjątkową zdibnist uczynia literatury z uważną obserwacją przyrody i krajowidu. Publikował w rozmaitych czasopisach, takich jak Polityka, Przekrój. Jest laureatem wielu prestiżnych literackich nagród, w tym literackiej nagrody Gdynia za reportaż Doroha Wisem 116, czy wrocławskiej poetyckiej nagrody Silesius za zbiórku Nauka o ptachach. I jego knyżki wielokrotnie były nominowane do najważniejszych polskich wyróżnień, w tym do literackiej nagrody Nike, czy nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Także taka wyjątkowa stricza na początek festiwalu Zaran, godzina 17, Biblioteka w Jaśli. I też Zaran, ale
ale tak w hołownym budynku, bo wszystkie podii poza pierwszym dniem festiwalu prochodzą w tym oddzieleniu numer 2, ale pierwszego dnia w hołownym budynku biblioteki odbudę się wernisaż wystawy fotografii Zenona Wojtasa Łowczy Ohory. To podorosz do świta, który je obigna z tych tajemniczej furt zaskakującej. Prezentowane fotografii Zenona Wojtasa wskazują wielkie bohactwo przyrody Nyskoho Beskidu i jego dykch mieszkańców. Sąd zapisom stricz z naturą, stricze, których doświadczał autor w miściach bardzo często ciężko dostępnych, daleko od tych codziennych puty szlaków znanych do nich. I byte może, jak ma tajemny ciamy, też podzielecia autor z nimok podczas wernisażu. Zenon Wojtas jest biologą, przyrodniką, specjalistą do spraw ochrony przyrody, robitnikom Małogórskiego Nacjonalnego Parku. Wece jak 20 roków zanimacia monitoringom i ochroną wielkich drapieżnych zwierząt w Karpatach, a swoje znania zdobywa w terenie. Chowowni tam w terenie. Podczas niezrachowanych godzin, które prowodzić, prożywać w beskidzkich lisach, ślidy, dłołki, medwedi, rysi, żebiki. Wede badania, popularyzuje znania o dykiej przyrody i bezkompromisowo podnymać bezkompromisowe dijania w borbie proty tym, którzy nielegalno polują na zwierzęta. Jest też cinnym fotografą przyrody, dokumentuje życia dykich zwierząt Nyskoho Beskidu. I to tu wystał, bude mąż wydity w hołownym budynku miejscowej publicznej biblioteki w Jaśli do kińcia listopada, do kińcia novembra. Odkrycia wystały o godzinie 17, znaczy w tym samym czasie, co i stricza z Michałem książką. I jeszcze tego tygodnia w ramach festiwalu w Piatniciu odbudę się stricza z Janem Puczekom, autorem książki Małe Karpaty. Te miejsce, w którym żyjemy, może by się dała tej historii, cy krajewyt zachowuje ślady dawnych podii, a peresiczne steżki według nie wiem, przez prostir, ale też przez pamiat. Na to tej wielończych widań odpowiada twórczość Jana Puczeka, słowackiego pismennika, eseisty i uważnego obserwatora świta. Stricza z autorą jest zaproszeniem uczestników do besidy o pamięty miejsc, znaczeniu krajowydu i literatury, która nie hlada wielkich podii, ale odkrywa niezwykły jest w tym, co bliskie i prywatnie dobrze znane. Będzie to nagoda, żeby poznać współczesną słowacką literaturę. Jako że Jan Puczek jest słowackim prozaiką, poetą, redaktorem, też tłumaczem z polskiego języka. Jest absolwentem Wydziału Dramaturgii i Scenopisarstwa w Wyższej Szkole Scenicznych Sztuk w Bratysławiu, autorem 6 prozatorskich knyżok i jednej poetyckiej zbirki. Małe Karpaty z polskiego perewiu na słowacki perewiu z polskiego knyżki Adama Robińskiego, Ilony Wiśniewskiej, Ludwiki Włodek i Joanny Kuciel-Frydryszak. I jeszcze pośrednia informacja o następni stricze w ramach tego festiwalu. To już następny tydzień, ale żebyście sobie mogli zaniać termin, bo tych festiwalowych podii będzie wiele aż do 9 żołtnia. To wtorek 29 września o 18 godzinie w miejscowej publicznej bibliotece w Jaśli odbudę się stricza z Jarosławem Mikołajewskim, a to poetą, pismennikom, eseistą, reportażystą, publicystą i tłumaczą italijskiej literatury. Jest też autorem książek dla dzieci.
Czarez Velorok już związany był z wyborczą, z gazetą wyborczą. Był też dyrektorem Polskiego Instytutu w Rymi. Jest autorem czyslennych zbiórek poezji, eseju, reportaży i perekładiu z italijskiego języka. Meryńczyma tworzył Dantoho, Umberto Eco i innych. Za swoją twórczość otrzymał wiele wyróżnień i literackich nagród, a jego książki były wielokrotnie nominowane do najważniejszych polskich literackich nagród. W swojej twórczości uczy osobistą refleksję, zainteresowania drugim człowiekiem i zachoplenia italijską kulturą i rymą. Stricza z Jarosławem Mikołajewskim będzie nagodą do besidy o poezji, literaturze, netrwałosty świta, takim strachom, czy może perelakaniom, perd wykluczeniom o wartościach, które zachraniają ludzkie istnienia i o tym, jak osobiste doświadczenia może się stać początkiem uniwersalnej historii. Stryczą moderuaty będzie Barbara Sokołowska, doktor humanistycznych nauk, literacka krytyczka, uczytelka w liceju w Jaśli. I idziemy dalej, bo to prawie niszczy wszystko, co ją zrychtowała. Najbliższą niedzielę możecie wybrać się z Dietmy do Centra Spadkowiny Szkła w Korośni. Tam od godziny 10 atrakcje i rozmaite zajęcia dla Dity. Najpierwszy seans z przychodami, humorami i niespodziewanymi zwrotami akcji. Po filmowych emocjach uczestnicy będą mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach malowania na szkli i będą inspirować się tym, co widzieli na filmie, na seansie. Każda dytyna, która namaluje sztosy, to namaluje, to sobie wezmę ze sobą. I będzie też wydawiskowy hutniczy pokaz na żywo, podczas którego potem może wiedzieć, jak wykonywany są szklany czaczka. A na koniec wizyta w gabinecie krylych dzerkał. Takie rano w Korośni. I to tak, to teper już koniec z tą, co ja zrychtowała, żeby wam przedstawić dnes.

Вибрати ще потягом, а чом, бо з нагоди 25 років свого існування спілка PKP Intercity од днес до п'ятниці продає свої білети на час поучень тоньше. І в кишені білет можеш купити з місячним випередженням. Так що не на найближче поучення, але to tu jeszcze budujemy matylem na odlegliejszy termin. Przez 3 dni bilety będą prodawane o 35% tuńsze od tej osnownej ciny. Oferta tylko jednorazowych biletów i bezpośrednich pouczeń, co kursuje po polszczy. Pery i zdobniaty z nyszką będziemy możesz zrealizować w ciłym okresie predprodaży za wyniatkom 14 i 20 żołtnia, bo to będą obowiązywały okremy promocji skierowane do uczennych i do seniorów. To te bilety, które obniate obniżką, będę możesz kupić czy to w biletowych kasach na dworciach, czy przez internet. W premiery pouczeń kategorii Intercity i Intercity i TLK precinene bilety będą dostępne w ramach 30-dniowej predprodaży, a dla pouczeń kategorii, i tu muszę się pomóc, Express Intercity Premium i Express City, tak po prostu Express City, to te dwa skoroty EIP i EIC, precinene bilety dnes i zaran będę mógł kupić na podorożu do 24 żołtnia, a 25 września zniżka będzie dostępna w premierze biletów na połączenia aż do 12 grudnia. Zniżka na obnymat perejzdiów w spalnianych wagonach i kuszetkach, no ale 35 na premier połączeniu Pendolino w Krakiu Warszawa to pewno robić na czuczuryżniciu. PKP Intercity to jest największy mecz regionalny żeliznyciowy operator, jaki daje nam komunikację mecz wielkimi miastami i popularnymi turystycznymi osadkami w Polsce. Umożliwia też podróżowania po Europie. I to ta firma oferuje podróże 4 kategoriami podjazdów. TLK, znaczy a twoi żeliznyczne linii, twoje linie kolejowe, Intercity, to są połączenia ekonomiczne i Express City, ta Express City Premium, to są to te ekspresowe połączenia. W pierwszym półroczy PKP Intercity przewiozło 44,7 miliona pasażerów, znaczy o 11% więcej jak w tym samym okresie rok temu. W samym lipcu to 9,5 miliona było podorożnych, znaczy o 9% więcej jak rok temu. W 2025 roku z usług PKP Intercity usługi PKP Intercity schosnowało 89,2 miliona osób. Firma estymuje, że tego roku będzie to 96 milionów osób. No, przy tych cinach paliwa może to być nawet więcej.

Moi drodzy, znam, że to już nie czas na kulturny parechlat, ale wpała mi przed sekundą w oczy informacja o karpackiej noczy myszparhaczył i to w Czornorikach, a czasem zazeramy na korośniańsku Ruś Czornoriki, Łaniłka, Korostenko, znaczy Krasna, Chłoździanka, czasem tam idemy rytko bo rytko, no ale trzeba pamiętać i o tamty czas, ty. Odrwano głos od nas tej korośniańskiej Rusy. No i jak raz hyn w Czornorikach od Budysia, 23. już edycja karpackiej noczy myszperhaczy. Od Budysia ona w niedzielu 25 wersnia zaplanowane są prelekcje specjalistów, jak zanimają się tematyką myszperhaczy i ochrony przyrody. Będą też rozwiązania plastycznego, wojewódzkiego plastycznego konkursu Kryła Noczy tajemniczej świt myszperhaczył. No, ciekawa wiem, jak to hosło zinterpretowali młody artysty podczas tej noczy myszperhaczył. Wróczone będą nagrody. I oczywiście będę może widzieć te najlepsze roboty. W organizacji tej 23. Karpackiej Noczy Myszperhaczył zaangażowanych jest więcej instytucji, serad współorganizatorów i partnerów na chodziacie Medzień Czyma, Podkarpackie Oddzielenia Wojewódzkie Stowarzyszenia Współpracy Polszcza Schit, Gmina Korczyna, Gminny Ośrodek Kultury w Korczyni, Drżawne Lisy, Karpackie Krajowidowe Parki w Korośni, Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczej Protoogniowej Straży i inczy. Także to wiele toho. Może wybierte się do Czornorik. Początek godzina 15:00 Czornoriki w gminie Korczyna. Po prostu.

o wszystkich filmach opowiadała jemu wam wczoraj i pozawczoraj, o wszystkich premierowych, na to też den, ale mam dla was opis premierowego odcinka programu Hołosy Rusyni Podkarpacia i premiera dnes 10 minut po godzinie 6 po południe. Jurij Szepowicz, autor tego programu, besiduje tak, pisze tak. Tania Racyn je taką, że to swoje sokoty za to, że ono i po tej przyczyni swoją besidu, swój sochtarz nie może zgubyć zabyty. Ona etniczna rusnaczka i nie boi się nazywaty się taką. Pisze stychy po rosyjsku, choć często nie znaje od Kelsia Szoryki Berut, jakby ich ktoś nadyktował. Zapisuje stare narodne kolatki i druhy rosyjskie śpiłanki. Mamka piatioch litoczok, nasza herojka mnoho stychiu prysiaczuje dzieciom, pisze o nich i pronych, podporą protetianu i twórczestwo jej mąż, który poddrżuje jej u wszystkomu. Lubit dneśnia herojka hołosy u Rosyniu Podkarpacia swoją rodynu, swoją robotu, swoją besidu. Istynno, że nie je ludzi szczęśliwszych jak Tetiana. Aż się miło robić na taką zapowiedź takiej szczęśliwej osoby. Słuchajcie hołosy Rusyniu Podkarpacia dnes 10 minut po godzinie 6 powtórzenia w nocy w czwartek o 4.30 właściwie nad raną i w sobotę przed południem o 11 godzinie. Pak program trafi do podcastu Radia LM FM. Nad podcastami furt pracujemy, żeby było milsze i ich tam sobie puszczaty i perehladuaty. Tak, że nie czudujcie się, że jest jakoś inaczej, jak było przed paroma dniami. Furt to jeszcze sobie dopracowujemy, ale już zapraszamy do pozdarania, prezerania, prowirowania naszych podcastów, podcasty lem.fm.

Moi drodzy, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania programu Patrzysna Godyna na antenie Radia LMFM i zapraszam Was też nadal do słuchania dzisiejszego premierowego odcinka programu Hołosy Rusyni Podkarpacie, ale zapraszam też do słuchania premierowego odcinka programu Karpacka Ruś. W LMFM znaczy, że czytamy gazetu peredwojenną, nie peredwojenną, ale powojenną. Tak to są do wydania powojenne, dokładnie już z rok samego roka. Listy ze starego kraju, które przesyłane były do Ameryki i pak drukowane w gazety Karpacka Ruś. No, zbliżamy się też do tych listów z podi z rok samego roka. Na razie jeszcze furt peczatany, znaczy czytany są to te listy peczatane, które były peczatane na początku sorok samego roka, ale to są jeszcze listy z gintiłki sorok szóstego roka. Można się doznać, co się działo to na Lemkowyni, jakie były nastroje, o czym dumali, co robili, co jeszcze tołdy wyjeżdżali, czy nie wyjeżdżali za wschodnią granicę, jak to wyglądało. No jest to taka kopalnia znania o tamtym czasie. Także o godzinie 13 zapraszam na Karpacką Ruś, a pak różne nasze programy z radiowego archiwum. I ze swojej strony zapraszam jeszcze na Perehlad Tyżnia. To każda sobota, godzina 10. Wszystko to też to było publikowane protiahom tyżnia na portale LMFM, to w formie audio możecie sobie odsłuchać. I pod koniec też każdego tyżnia w każdym dopisie okremu pomieszczane jest też nagrania audio już każdego pojednego dopisu, tak, żeby i tak wam zlechszyty, uprzyjemnyty zaznajemlania się z tym, co mamy wam do przekazania. Moi drodzy, życzę wam spokojnego dnia. Do poczucia. Wysiadła Natalia Małecka-Nowak.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM, mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik, naszą audycję geograficzno-turystyczną, w której podróżujemy w dalekie i bliskie zakątki tego świata. Dzisiaj pojedziemy całkiem blisko w Beskid mało znany, taki można powiedzieć Beskid średni. No właśnie, dosłownie pojedziemy w Beskid średni, zwany inaczej Beskidem Makowskim. Jeszcze gdzieś możemy znaleźć nazwę Beskidu Myślenickiego. Pewno tych określeń jest cała masa, ale nazwijmy go po prostu Beskidem Makowskim lub Beskidem Średnim. I udamy się na niewielką wycieczkę górską. Dawno w Beskidniku po górach nie wędrowaliśmy i dzisiaj sobie to troszeczkę nadrobimy. Przed chwilą słuchaliśmy po słowacku zespołu IMT Smile w piosence Cesty Druhej Triedy. No właśnie, bo piosenka była o drogach drugiej kategorii, można powiedzieć. I właśnie takimi drogami dzisiaj będziemy wędrować i podróżować. A przed nami kolejna piosenka. Zaczynamy ten Beskidnik od nuty w wykonaniu zespołu Micro Music z Wrocławia, oczywiście w piosence pod tytułem Po co ja tu jestem? Tak więc posłuchajmy i zadumajmy się nad tym.

I to był klimatyczny kawałek zespołu Micro Music pod tytułem Po co ja tu jestem? No i ja odpowiem wam, jesteśmy po to, by słuchać Beskidnika. To taki żart prowadzącego i wybieramy się w końcu dzisiaj w góry. Udajemy się w Beskid Makowski, czy też zwany inaczej Beskidem Średnim. Ponieważ są w naszych Beskidach miejsca niedoceniane i niesłusznie pomijane przez turystów, a największym ich zbiorem jest bez wątpienia wspomniany już przeze mnie Beskid Makowski. Mało kto jadąc na przykład Zakopianką z Gwarnego Krakowa, by wypocząć na zatłoczonych chodnikach Krupówek, zdaje sobie sprawę, że przejeżdża przez jedną z najbardziej zaskakujących grup górskich, gdzie na szlaku prędzej można spotkać zająca niż drugiego człowieka. I nic w tym dziwnego, ponieważ leżący w sąsiedztwie Beskidu Żywieckiego, Beskid Średni od dawna traktowany był bardziej jako przystanek w drodze na Babią Górę niż jako główny cel wycieczek. Gęsto zaludniona okolica, a co za tym idzie bliskość cywilizacji oraz niewysokie góry, to cechy, które nie podniecą spragnionego przygód i dreszczyku emocji turysty. Ale w takim razie co może podniecić turystę w Beskidzie Średnim, w Beskidzie Makowskim? I to się dowiemy po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy coś z Estonii, zespół Carly Strings w piosence Katte Max.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: I jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy klimatycznej estońskiej folkowej ballady w wykonaniu zespołu Carly Strings pod tytułem Cut the Max. A my w dzisiejszym programie jesteśmy w Beskidzie średnim, inaczej makowskim, i sobie wędrujemy. I przed przerwą robiłem taki wstęp niezbyt imponujący, ponieważ wspomniałem, że Beskid średni makowski nie oferuje nic, co może podniecić spragnionego przygód i dreszczyku emocji turysty, ale na pewno podniecą turystę z pewnością mrożące krew w żyłach historie partyzantów, którzy właśnie między innymi w Beskidzie Średnim walczyli z bezwzględnym okupantem. Jeszcze 70 lat temu przez tę samą Rabę, wzdłuż której tak nieświadomie mkniemy ku Zakopanemu, przedzierał się nieraz legendarny Sałapatek, o którym dziś możemy czytać obszerne opracowania. James Bond i jego wstrząśnięte, niemieszane martini bledną i mizernieją,

Nie, z niej, z tej wsi. W 30 minut wejdziemy na Koskową Górę, która wznosi się na morze. Niezbyt imponującą wysokość, ale wartą wspomnienia, jak zawsze, na 867 metrów nad poziom morza się wznosi. A co widać dokładnie z Koskowej Góry i co ciekawego o tym samym wzniesieniu można powiedzieć, to po kolejnej przerwie muzycznej. Teraz pora na troszeczkę mocniejsze brzmienie, duet z Rosji, Sventa Sventana i Ivan Dorn w kawałku trochę elektronicznym, no tak naprawdę w całości elektronicznym, do słów ludowej pieśni śpiewanej na weselach w niewielkich wsiach w regionie woroneskim na terenie Rosji. A piosenka nosi tytuł Murza do Manietu, ponieważ słowa tam mówią o tym, czego kobiecie robić nie wolno, kiedy murza do manietu, czyli kiedy męża nie ma w domu. Tak więc posłuchajmy tego spisu rad i oczywiście dajmy się zanurzyć w ten hausowo-elektroniczno-folkowy rytm.

I wracamy do naszego Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy takiego house'owego, elektronicznego brzmienia pomieszanego z folkową inspiracją w wykonaniu duetu z Rosji Zwenty Sventanej i Iwana Dorna, a piosenka czy utwór nosił tytuł Murza Doma Nie Tu. A w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy no nie w Rosji, a w Polsce, w Beskidniku, w Beskidzie Makowskim. I wyruszamy na szczyt Koskowej Góry, jednej z wielu wzniesień znajdujących się na terenie tego Beskidu. Szczyt Koskowej Góry jest płaski i rozległy, w większości bezleśny, dzięki czemu rozciąga się z niego panorama widokowa obejmująca cały horyzont. Dawniej pokrywały go pola uprawne, o czym świadczą zarośnięte trawą i krzewami sterty kamieni zbierane z pól. Niegdysiejsze pola na kopule szczytowej zamieniły się w łąki stopniowo zarastające lasem. Na północnym stoku widoczny jest jeszcze wijący się zygzakami rów strzelecki wykonany przez Niemców w 1944 roku. Również na Koskowej Górze 28 stycznia 1945 roku toczyły się walki. Prawie na sam szczyt prowadzi asfaltowa droga. I to właśnie będziemy iść nią, jeśli wyruszymy z Bogdanówki, jeśli będziemy również niewiele po godzinie 8 czy innej podobnej porannej, to niech nikogo nie zdziwią gęste mgły, które będą spowijać całą okolicę, ale za nich będzie się przedzierać wyglądające mocno do nas słońce i jako pierwsze ukażą nam się pojedyncze szczyty Beskidu Wyspowego. Wyglądające dokładnie tak, jak sugeruje nam sama nazwa. Po chwili na prawo od nich wyrośnie niekończąca się panorama Tatr, po kolei bielskich, wysokich i zachodnich. Wszystkie szeroko znane szczyty będziemy mieć jak dziecko niczym zaspaną muchę na dłoni, a najwyższy w Tatrach Gerlach, świętą górę Słowaków Krywań, nasz Giewont czy Kasprowy Wierch. To wszystko będziemy tam widzieć. Jakby tego było mało, wszystkiemu z boku przyglądać się będzie Babia Góra w otoczeniu szerokiego pasma Policy. Tak więc daleko nie trzeba jechać, czy głęboko w góry nie trzeba się zapuszczać, aby zobaczyć piękne panoramy, poranne panoramy. I polecam ku temu się wybrać na Koskową Górę. A jeszcze co ciekawego jest w tamtej okolicy, co możemy zobaczyć, to po kolejnej przerwie muzycznej posłuchajmy zespołu z Łotwy, dziewczęcego zespołu Tautumeitas w piosence o nocy świętojańskiej, oczywiście po łotewsku pod tytułem Raganu Nakts.

Będąc tam, proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć

I to był klimatyczny kawałek starego, dobrego małżeństwa pod tytułem Dziewczyna z północy. A jeszcze wcześniej słuchaliśmy łotewskich dziewczyn z zespołu Tautumeitas, a ich kawałek się nazywał Raganu Nakts i był o nocy świętojańskiej. Ale właśnie to stare, dobre małżeństwo nas wprowadziło na powrót w klimat beskidzkich wędrówek, ponieważ dzisiaj jesteśmy w Beskidzie Makowskim, inaczej zwanym Średnim, i jesteśmy dokładnie na Koskowej Górze. I wędrujemy dalej. Gdzie to tam wędrujemy? No to już się dowiadujemy. Na przełęczy między Koskową Górą a Parszywką, zwaną inaczej Praszywką, stoi murowana kapliczka ufundowana około 1910 roku przez Jana Koska. Teraz rozumiemy, skąd nazwa Koskowa Góra. Jest ona pokryta gontem. Wewnątrz znajduje się figura z nazwiskiem fundatora, przedstawiająca Chrystusa upadającego pod krzyżem po raz trzeci. Jak głosi podanie ludowe, rzeźbę zamówiono w Sidzinie dla Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas transportu trzy pary wołów zatrzymały się na grzbiecie nad Bogdanówką i nie chciały ruszyć z miejsca. Uznano to oczywiście za Bożą wolę i wybudowano w tym miejscu kapliczkę, w której umieszczono rzeźbę. W pobliżu kapliczki znajduje się kamienny postument, obok zaś drewniany krzyż z ludową rzeźbą Chrystusa. Także przy tej samej kapliczce kończy się droga krzyżowa. Tak więc taka interesująca mała rzecz znajduje się niedaleko Koskowej Góry i stamtąd ruszamy dalej żółtym szlakiem. Będziemy kierować się w stronę Makowa Podhalańskiego, będąc wstrząśniętymi ogromem wrażeń, no i niezmieszanymi tymi widokami, ponieważ po drodze co kawałek będą nas rozpieszczać panoramy gór, o których sławy hollywoodzkich ekranów, w tym też i wspomniany już James Bond, mogłyby jedynie śnić. Tak, to pewne, Beskid Średni i jego piękno, zwłaszcza przy dobrej pogodzie, to są wspaniałe rzeczy. I po nieco dwóch godzinach wędrówki od Koskowej Góry znajdziemy się nad rzeką Skawą, gdzie w miejscu według niektórych zaczyna się ponoć ciekawszy Beskid Żywiecki, ale to już tylko czyjaś sugestywna opinia. Tak więc taki jest Beskid Średni, Beskid Makowski. Zachęcam gorąco do tego, żeby wędrować też tymi mniej znanymi, z pozoru mniej ciekawymi górami, ponieważ też mogą nas zaskoczyć panoramami, lasami, górami, wioskami i lokalnymi historiami. My jeszcze programu nie kończymy. Posłuchajmy troszeczkę muzyki Suzana Jara w wykonaniu piosenki Majeran. Tak więc dajmy się ponieść i temu rytmowi.

i to słuchaliśmy Suzanny Jarej w piosence Majeran. W dzisiejszym Beskidniku byliśmy w Beskidzie Makowskim, zwanym inaczej Średnim. No właśnie, chociaż że nazwa Beskid Średni może nam sugerować, że jest troszeczkę tam średniawo, ale mam nadzieję, że dzisiejszy program udowodnił, że takie nawet z pozoru nieciekawe góry, nieciekawe Beskidy mogą skrywać jakieś fascynujące miejsca, historie, opowieści. Przypomnę tylko, że w dzisiejszym programie byliśmy między innymi na Koskowej Górze, na którą możemy wyjść ze wsi Bogdanówka asfaltową drogą w zaledwie pół godziny, a z tej góry będzie nam się rozpościerać piękna panorama chociażby Tatr Bielskich, Wysokich i Zachodnich. Zobaczymy najwyższy w Tatrach Gerlach, Krywań, Giewont czy nawet Kasprowy Wierch. No i jeszcze oczywiście z boku wszystkiemu będzie się przyglądać Babia Góra w otoczeniu pasma Policy. Taka jest ta Koskowa Góra, do której możemy zejść żółtym szlakiem do Makowa Podhalańskiego i po drodze również na okolicznych polanach będziemy mieć piękne panoramy gór. Tak więc Beskid Makowski całkowicie polecam jako piękne miejsce do odwiedzin, wędrówek i takiego krótkiego wypadu poza miasto. I tyle w dzisiejszym Beskidniku. Dziękuję drogim słuchaczom za wspólną obecność, za nasze wędrowanie dzisiaj przez ten Beskid Makowski. Słuchajcie pozostałych programów o tej porze co zawsze. Na pożegnanie ode mnie po białorusku Lawon Wolski w piosence Majo Kahanie, a ja się ze słuchaczami już żegnam, życzę dobrego dnia i trzymajcie się.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. W Zjednoczonych Stanach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ci.
0: Karpacka Ruś numer 9. 28 lutego 2026 roku. Wysłany przyszód Sowieckiego Sojuza. Antoni Hatała pisze z Tarnopolskiej oblasty do szwagra Iwana Bojko w Jonkers. Antoni Hatała nachodzi się w seli Nowa Huta, gdzie sobrali się wsi pereselenci z Wysoły po Witkorlici. Pismo było pisane 23 grudnia 1946 roku, a do New Yorka przyszło 12 lutego 1947 roku. Donoszam wam, że my wsi z łaski Pana Boga pozostajemy zdrowi. Powodzenia nasze na razie dość dobre. List my od was otrzymali, za który wam serdecznie dziękujemy. Piszecie nam, drogi szwagry, żebyście nam dasz to posłali. To ja był na poczcie i mi tak powiedzieli, że można zwić tam słaty i grosze i pakunki. Ale grosze nam nie szlejte, bo na razie mamy nasz to nam trzeba, a pakunok, jakbyście mogli, to nam poszlejte na probu. Nie posyłajcie duże wartistny materiał i niczego nowego nie dawajcie, bo powiedzają, że od nowego jest wielka opłata. Jakbyście mogli, to poszlejcie nam dasz to z łachiu i obucia, a także maszynku do strzyżenia łosiu. Bliższe takiego nie mam wam, że to pisaty. My wsi zdrowy i z tym mamy na razie. Daj Boże nam tak i najdalsze, jak nam teper. No ale tak, że to se powiedzają, że odkąd my przyszli, to znowu się tam wernemy. Czy to prawda, czy bajka, to ja nie znam. Dalsze pozdrowienia od sebe, żeny Oryny i Ditej dla szwagra i dla sester Anny i Maryi. Petro Kuryło w Port Arthur, Kanada, dostał pismo od Semana Kuryło z toho samego seła Tarnopolskiej oblasty. Pod datom 1 grudnia on pisze tak. Donoszu tobie, że to my wsi zdrowy i wsi razem, ciła wesoła. Powodzenia nasze rozmaite, chyżu mają murowaną i krytu dachiłką, osibno stajnia i stodoła. Mają sad dost wielki i ohorod. Chliba chwataje. Mają dwa koni, dwie korowy, jedną jawiłku, kozu i porosia. Dońka pokończyła kursy i teper pracuje buchalterom w Narodnej Oświcie w Monasteryskach. Aż to do zahału, to znajesz, tam dobre dy nas nie ma. Duże się na rozpisuju, bo nie mają czasu pisaty. Żegiestił powit Nowy Sącz. Mykołaj Lechmanek w Mohołk dostał pismo od syna Stefana Wantwyszyńskiego, Mykołaja, który pisze, że to majże wsi Rusyny wyselili się z Rzegiestoła, bo w seli ostało się lemsim rodyn. No Mykołaj nie pisze, w jaką oblast Sowieckiego Sojuza wyjechali pereselenci z Rzegiestoła, bo Rzegiestowiane nie dają do sobie znaty. Proszę Rzegiestowianiu w Ameryce, datę o sobie znaty i jak to maje da jako widomist o krajanach w Sowieckim Sojuzie, to proszę peresłaty w redakcji naszej gazety, żeby i druhy, nasze odnoselczane, mogli dowiedzieć się za swoją rodynę. Mykołaj Lechmanek. Czercz koło Orlowa na Przesiłszczyni. Pisze Petro Kostecki do szwagra i sestry Andrija i Maryi Kary w Pasajku pod datą 13 lutego. Wyberamy z pisma trzy interesne nowosty. Teraz wam piszemy, że ludzie od nas idą do Ruska. Z naszego seła mało, a z drugich sełoch większa czastka odchodzi do Ruska. Z naszego seła idą tylko 20 wisem familii. Z naszego seła idą tylko 20 wisem rodyn. A my nie idziemy, bo my, droga sestro, znamy, że robyty wsiady trzeba. A i teraz na 28... A i teraz na 28 janwara my mali wielki strach, dity i my wszystkie płakali. Rano wyszło słonko jedno, a zas o 9 godzinie rano wyszło drugie i były dwa słonka na niebie. Kraśnie oba śwityli. Jedno od drugiego było oddalone na 2 metry i wielka jasnota była. A to trymało za 2 godziny, a potem i trzecie słonko było, ale już to trzecie, takie jak ducha, ale już to trzecie tak jak ducha, zelene, czerwone, żółte i tmawe było. To my mamy strach, co się z nami stanie. Ale precik, jak się szumni wkazało, tak się szumni spretało. To nie znamy, na jaki to odzrok. To nie znamy, na jaki to odzrok. Tu u nas wielka zima, morozy, ale już dnes kus teplejsze. Od oseny furt taka wielka zima. Pewno nam ozymyna wymerzne, bo wielki moroz. Teraz wam piszemy te to, że nasza Maryja się wydaje, je porukowana, ale wesile jej nie możemy robić, bo tu te to nie możesz kupić niczego z połotna. To musimy czekać, aż dasz to budę, a pewno aż jej lito. I na pewno aż na lito jej wesila budę. Ławka powit grybił. Przy niemieckiej okupacji szołtys muczył ludzi w naszym seli. Petro Michalesko w Detroit dostał pismo od Kaniuka Stefana, który opisuje podrobno, co otworzyło się ławki przy niemieckiej okupacji. I z pisma wyberemy ważniejsze czasy. 29 grudnia 1946 roku. Co do naszego powodzenia, to jak to po wielkiej wojnie, po ciężkiej niemieckiej niewoli. I jeszcze do tego czasu nie możemy poprawić swojego życia. Jak Niemcy przyszli, to nałożyli na nas wielkie kontyngenty. Wszystko trzeba było Niemcu oddawać. Ja musiał dawać roczno 7 metrów mięsa, 14 metrów zbiża, 20 metrów komperii, 7 metrów konyczu, 7 metrów sina, 4 metry sołomy, 1000 litrów mołoka i tak dalej. Podumajcie sobie, jak to było ciężko. Nawet z pola jeszcze nie było pozwożone wsio zbiża, już trzeba było młotyty i do grybowa wozyty. Jak nie małem jednu korołu, to musiło spriechaty się z drugim i westy, co byli śnich wielkie, co woda, choćby przyszło się i w to pyty, a trzeba było tam byty. Odnoho razu, jak ja jechał z gryboła, bo jem wozył komperi na kontyngent, to przyszła taka woda, że korowy perewernuło i da z 200 metrów dołu wodą ich nesło, aż potem chłopy z kinczlowy pomogli mi ich wyratuaty, a musiłem korołami i chaty, bo woły zabrali pierwsze. W mnęciach młoty nie dawali. Werchni kameni pozabierali, do buranycza znesli. Na łańcuch pozdiwali i na kołotko zamkli. To z wyższego kińcia seła mlyńskie kameni były u buranycza, a z niżniego kińcia seła poznosili do sema na chomiaka i tak samo na kołotku zamkli. A urzędniki były u nas takie, że jak mał gospodar, jedną korołą, jeszcze do tego jałowu, bo od ciężkiej pracy tiuna nie chciała zostać, to mołoka kazali dawać duże, a dzitom kazali się i te pasty. Szołty z inczyma urzędnikami chodył po seli i korowy badali kotra tiuna, a kotra ni, to tak korowy zaszturkali, że to i po 2 tygodnie chłorili i żerty nie chotili. A szołtysą był tatuśko Dmytro, na furmanku do lisach na ledereo łozyty, a jak nie do lisa, to na dorohę kamienia łozyty. Jednoho dnia nie było spokinoho. To znów do Niemczyny na ciężkie roboty wyhaniali. Szołtys za to wielkie premii dostawał, jak dobrą robotę dla Niemców wypełnił. I jak mi ich najbardziej ludzi muczyty, tak muczył. A Maksym Kuziak dopomachał mu w tom. Teraz oba do Rosji wyjechali, na pewno za to, bo ludzie mali na nich wielki żal. Do Rosji pojechało i bilsze ludzi, bo aż 36 mieli. Seło straszno spustoszało. I tym, co zostawali, było i straszno i smutno. Teraz nam trochę weselisze. Ich pola i ich domy świtkami zostali, żeby w nich gospodari i na pustku ich poleszali. W nas byłoby może i lepsze teper, ta znowu w nocny spokój, niż ciężko perespaty. Przychodziac z lisy i zabierają tu chudobu i swyni. Chudoba w nas bardzo rocha, bo jej mało jest. Jedna korowa kosztuje od 30 do 60 tysiąc. Ubrania i obucia takoż drogie. Ja żył teper w tom budynku, gdzie wy rodyłeś. Ja miał 2 roky, jak moi nianio pojechali do Ameryki, a jak Dido i mama merli, to małem 7 roków. Musiłem pić do buranycza, na łasku i na łasku. Och, nie życzyłby ja nikomu sierotoju zostawaty. Prosyc tetu Krystynu Kaniuk prysłaty ostatni adres od niania i fotografię, bo on czuł, że nianio piszli na amerykańską wojnę i nie wernuli się. My trochom jak i Ewa pojechali do Sowieckiego Sojuza, ale nie piszut nicz. Olha Kaniuk, strykoła fecioła diłka, jest doma oddana. Maje człowieka z Brunaryi, a ja maju żinku zostawyszy i majemy semero ditej.

Jim prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšel im s parochom, do mňa daleko bolo, iné nehodeným sa bol vernutý, bo treba bolo vidomobotý na bohoslúženiu. Im si zrobil veľiu sám. Sám im si zrobil, što si tam, jaký sú, bo barky im nalipil, fizovú zváriu, i tak dalej. Sam do sebe im hvaril. Vesel świat. Wiu jest, dokolej wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Niuz jest do chyży wylejnu połonnist. Po najbich hvaril. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte niósł jest. Kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Gwarił jest otcze nasz choć raz. Nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowali. I przyszedł ze świta. I mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nie jecie, synku, i nie. Niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Radadaj!

Mam kiłski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję jutry świty. Minęła już hodyna 20, już sme wysłuchali nowyn, już i była tiż pierwsza śpiwanka wstupnej dżingiele, no i właśnie czujete już mi hołos. Jem z wami na anteni w trzech świtach aż do hodyny 21:30. Budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, z różnych derżach pochodziaczu. Za tym budeme właśnie tak naprawdę nie w trzech świtach, ale w wieluch muzycznych świtach, oczywiście w chneśnim programie. No i zaczęliśmy naszą muzyczną wandriłku od Islandii. No, chneska mamy pierwszy den oseny, już no właśnie bardziej już tak dumamy pro to, że bude to den taki coraz bardziej korotszym robyty się. No a to też nam się kojarzyć z tymi derżawami północy, a Islandia jest właśnie taką derżawą. Słuchaliśmy spokojnej ballady artysty o pseudonimie Ashgeir, to była śpiwanka Pina Hołowką Bernskan. A teper, tak żeby kus teplisze i żywsze nam było, to posłuchamy madziarskiej grupy Au Revoir i ich śpiwankę Pina Hołowką Hopsa, a pak puszczu wam Basiu Giewont z Polszczy, z Pithala. To bude śpiwanka Pina Hołowką Kolebka.

i uertam do was dorochy słuchaczy po muzyczni pererwi. Terwat program try świty besiduje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy peret chwilką polsko-śpiewanki Basi Giewont. To był muzyczny utwór pidna hołowką Kolebka. Rańsze pustył jem wam au revoir. Ensemble z Madziar to była śpiewanka pidna hołowką Hopsa. Dorochy słuchaczy, chneska mamy już odtynok numer 1241. No i data nasza chneśnia to 23 września 2026 roku i chneśni den jest 266 dniom roku. Mamy 39 tyżden toho roku, a do kińcia roku, do Sylwestra iszczy lyszat nam się 99 dny. No i chneska mamy dokładnie malesme rivnonocz, osennu rivnonocz, dokładnie ona prochodyła o hodyni druhi szyst w noczy. Za to no już możemy oficyjnie powiedzieć, że od paru desiat

minut już hoden mamy właśnie osen. Chneszni den był prawie na tylko dołhi jak nicz. W Warszawi z hit sąciamale o 6.23, za hit był o 18.32. Den trwał 12 hoden 9 minut. Den chneska był dołszy od najkorotszego dnia wroci o 4 hoden i 27 minut i dołszy od najkorotszego wroci, korotszy od najdłuższego wroci od o 4 hodyny i 38 minut. No i jak mamy już to tu równo noc osennu, no to trzeba dopowisty kilko jeszcze przed nami toj pory roka i kole budeme maty zimowe sonce stojania, od kotroho zacznę nam się do den wydłużaty. To jeszcze trzeba pożdaty tak dokładnie 89 dny. Tołdy właśnie za 89 dny budeme maty zimowe sonce stojania, to bude peret rizdwom i tołdy den już zacznę robyty się dołszym. No a teper to posłuchajmy może kus muzyki, a pak jeszcze kus ważnych faktiów ricznych związanych z chneśnią datą. Poklasz to przed nami poem Kiwski klub de mol i utwir Szuchaj z lisa idę, a pak puszczu wam po estońsku śpiwanku ansamblu Carly Strings, to bude utwir Pidna hołowkom Pychja nael.

Słuchaliście Carly Strings, to jest ensemble z Estonii. Dokładnie pustyłem wam śpiewanku Pidna Hołowką Pychianal. Rajsze pustyłem wam Klub de Mol z łemkiwską muzyką. Dokładnie to był utwór Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Idę. No a teper idę, to informacja pro riczniciu związaną z chneśnią datą, dokładnie chneska mamy riczniciu urodyn czołowika, kotry zanymał się łemkiwską tematyką. Dokładnie besida pro Wołodymyra Kubiowicza. Rodził się win 23 września 1900 roku w Nowym Sanczy. To były tołdyszni Austro-Madziary. W mer 1 listopada 1985 roku w Paryżu, we Francji. No i Wołodymyra Kubiowicza znamy jak doślidacza, geografa, historyka i też wydawatela i diacza. Jak skończył szkołę, to już stał się bardzo znanym doślidaczą i naukowcą. Zanymał się robotami, zanymał się doślidzeniami nad kulturami etnicznych mężczyzn piłnicznych Karpat. Tisz wydał tak knyżkę jak Rozmieszczenia kultur w piwnicznych Karpatach. To knyżka to jest 1930 roku. Tisz wydał Terytoria i ludnist ukraińskich zemel. To z 1935 roku. No i tisz pisał pro Łemkił, tisz pisał pro Pidlasza po Holmszczynu, no i jeszcze pro paroch inczych regionił właśnie toho takoho pochranycza medże chneśnią Polszczą a Ukrainą. No i w 1944 roku emigrował do Paryża. No i to może tylko, jak idę pro takie fakty związane z Wołodymyrą Kubiowiczą. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, co chciałem wam powisty pro 23 września, bo jeszcze dneska mamy bardzo ciekawe świato związane właśnie z pierwszym dniem oseny. No ale pro to ja wam powiem pokorotki pererwi. Posłuchamy Dularowy Bracia Teper, to bude śpiwanka Hora Hora i Dolina, a pak puszczu wam muzyku z Rumunii, to bude fanfare Ciokaria i utwir Pidna Hołowką Asfalt Tango.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Wertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczni Pererwi. Słuchaliśmy bardz energiczną i ciekawą muzykę z Rumunii. To był ensemble Fanfare Ciocaria i utwór Asfalt Tango. Rańsze słuchaliśmy łemkiwską muzykę, to były Dularowy Bracia z ośpiwanką Hora Hora i Dolina. No a tchneska to iszczy tak, ważne jedno świato jest. Den wpadaju czoho listia. No właśnie, idę oczywiście pro listia tak jak rosnut na derewach. I den wpadaju czoho listia to je inicjatywa Jerzoho Szewczyka, który no dost trafni dozrył, że oseniu brakuje nam takich wesołych, optymistycznych świat, jak sut na premier jarom. No i właśnie, 23 września to nie trzeba tak na smutno praszczaty się z litą, ale możemy radośni, z radością powytaty nowu poru roka. Precin uszpit kinec wereśnia, możemy dozryty się jawyska, toho, że listia na drzewach zmieniają swoje kolory. Z zelenoho na ciutaku paletu, żółtoho, oranżowoho, czerwonoho i tak dalsze. To jawysko nasylać się w żółtny, żeby skończyć się z początkiem listopada, kole to już z drzew wpadnut już wszytkie listia. No i czom tak się dije? Przede wszystkim to drzewa bojać się fizjologicznej suszy, znaczy periodu, kiedy to woda nie jest dostępna dla roślin, bo na przykład zamarzać w grunti. No i tak, oczywiście tak się dzieje w chrudny, w siczny, w lutym na przykład. Drewo w czasie moroził musi da jak oszczadzaty wodu, no a najbliższe joj traty drewo przez listia, dokładnie przez szparkowe aparaty, jakie nachodzą się w listiach. No i pozbywający się za tym oseniu to tych listiów, to drewo borone się przed śmiercią, która może być właśnie spowodowana peresuszyniom. I tak hubinia listy to je bardzo dołhi i z początku taki trudny do dozrynia się proces, bo listia zaczynają tak robyty się staryma iszczy zanym tot zelenej barwnyk chlorofil no budę zanekaty i budeme wydyty, że listia roblać się żółtyma, czerwonyma i tak dalsze. Zatem to proces zaczyna się iszczy, kole listia sód zeleny. No i właśnie tołdy, tak na początku drewo tak sobie to organizuje, że po prostu odryzat dopływ wody do listi i dopływ też wszystkich ważnych składników do życia dla tych czasty drewa. No i za to właśnie listia roblać się suchyma i wpadają na grunt, na zemlu. No, zatem to wszystko zaczyna się już tak naprawdę teper, rychtowania się do zimy, jak idę pro drewa. No i to tak dla nas po prostu to będzie bardzo krasne jawysko i będziemy przez najbliższy tyżni właśnie tak sobie obzeraty to, jak przyroda zmienia się i rychtuje na studenu poru roka. No ale to tylko już takich biologicznych, botanicznych opowisty z mojej strony. Ja też nie jem botanikom, no to wam tak to wszystko besiduju kus, no bazujuczy na dajakich dżerełach z internetu i z dajakich takich poriadnych dżereł właśnie, ale no oczywiście jak chocze te bilsze poczytaty, to zaohaczam, żebyście pochladali informacji na stronie
dyrżawnych lisiów w Polsce, one właśnie tam rozpysale, to po polskie lasy państwowe, one tam najlepsze rozpysale właśnie bardzo tak jasno i prosto ciły proces właśnie toho, jak to drzewa sobie roblat, że to te listia z zelenych idą do czerwonych, a pak wpadają, odpadają i wpadają na zemlę. No ale teper to uszkus muzyka może. Posłuchamy Gosi Pałkę, połem kiwski, iszcze dasz to, cząb nit. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką, oj pidu ja, a pak puszczu wam ansambl Ajoła i śpiwanku Ulbajsja.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

To był ansambl Ajoła i śpiwanka Ulybajsja. Trwat program Tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt. No i sme tak mniejsze bliższe w połowie już naszego programu, chneska w połowie audycji. No i to ta druga połowa to bude z małą geograficzną lekcją pro dalszą derżawu zo świta. Chneska ichamy nie tak daleko od Polszczy, nie tak daleko od Łemkowyny i chamy do Norwegii. Norwegia, w której już to ta osen, jaka chneska się zaczęła, jest już taka widoczna w przyrodzie. Norwegia jest to derżawa, jaka nachodzi się na skandynawskim półostrowi, dokładnie w zachodniej części tego półostrowa. Nazwa derżawy pochodzi od staronordyckich sliw Nordwegen, co znaczy droga na piłnicz. Nord piłnicz, a wegen droga. Oczywidno Norwegia chneska je monarchią. Oficyjnie derżawa nazywa się Korolestwo Norwegii. Najdłuższą riką Norwegii jest Glomma, ma je wysotu 623 km, a najwyższym werchom tej derżawy jest Galdhøpiggen, ma je wysotu 2469 metriu nad morą. Znaczy, że je kus mniejszą chorą od polskich rys. Tiż w Norwegii nelem sud chory, ale i tiż sud wysokie klify. I najwyższym klifą w Norwegii, jak i tiż najwyższym klifą w Europie jest Hornelen. Ma je wysotu 860 metrów nad morą. No ale sud klify, sud iszczy ozera i tiż najchłupsze ozero w Europie jest w Norwegii. Jest to Hornindalsvatnet. Ma je chłubotu 514 metrów. Tiż Norwegiu kojarymę pit. No, kojarzymy z bardzo cudową przyrodą, a przede wszystkim z fiordami. Sognefjorden jest najbliższym w Europie i drugim najbliższym w oświty. Johodouhi 203 km, a maksymalna chubota to 1408 metrów. No i tyż wody to w Norwegii nie brakuje. Jest w okeanii i jest tyż w rikach. No i tyż w wodopadach. Najwyższy wodopad w Europie to tyż w Norwegii jest to wodopad Vinufossen. Ma je wysotu bardzo wielku, 860 metrów. No, Norwegia to nachodzi się na skandynawskim półostrowie, ale to nie jest siła Norwegia, bo tyż to ta derżawa ma je ostrowy i najbliższym ostrowom Norwegii jest Spitsbergen. Ma je powierzchnię 39 tysięcy kwadratnych kilometrów. I na to tym ostrowi żyje bars welopolarnych medwiedził. I tak welo, że jest ich bliższe jak ludy. Zatem każdy mieszkanec, każdy, kto żyje właśnie tam, mieszkat na Spitsbergenie, musit maty, dajaku boroń, dajaku dajaki karabin, tak naprawdę, żeby no borony tysia peret to tyma medźwiedziamy, kotry czasem wchodziat do seł do mist. No ale jeszcze pro Norwegiu to możemy bliższe besidowaty, poklasz to może odpocznijmy paroch minut pry muzyci, a pak jeszcze budu prodążaty to tu opowist z różnymi ciekawostkami tykajuczyma się Norwegii. Przed nami słowacka muzyka, ansambl Komajota z Priaszoła, posłuchamy śpiwanki Pidna Hołowko Marano w nowinach, a pak puszczu wam instrumentalną muzyku ansamblu Kwartet Galicyjski, to budę utwór Pidna Hołowką Jodolasu nie pojadę.

To był kwartet galicyjski i utwór Pidna Hołowką Jo do lasu nie pojadę. Wertamy jeszcze na paroch minut do Norwegii. W Norwegii to już znamy, że jest najwyższy klif w Europie, najchłupsze ozero, najwyższy wodopad, najbliższy fiord i jeszcze wiele innych najriczy, ale i też w Norwegii, a dokładniej w sele Somna, nachodzi się netypowy pamiatnik. Maje win wysotu 7,5 metra i win predstawlat najbliższą woświti krajalnyciu do żółtoho syra. Jest to pamiatnik, który maje symboliczny charakter i winie na pamiatku opatentowania wynalazku właśnie krajalnyci do żółtoho syra. I to pamiatnik też jest wpisany do knychy rekordiu Guinnessa. No bo no, krajalnyciu tam odkryli, skonstruowali w Norwegii. No i właśnie tak, żeby prototo nezabyty to tak zbudowali taki 7,5 metrowy pamiatnik. No ale wertajuczy jeszcze do przyrodniczych takich atrakcji, to kole byśmy chcieli tak sobie autom pojezdyty po to tych skandynawskich chorach, to koniecznie warto spróbowaty jazdy po Trollstigen. Jest to inaczej droga troli. Jest to jedna z najbardziej krutych dorog w Europie. I hajuczy nią trzeba pokonać 11 serpentyn, które no tak prawi, że pit kutom 180 gradusiu zakrutajut, za tym no tam je bars ostro i bars trudno tak szoferuwaty. Za to jak czujete się dobryma szoferamy, a choczete może też prowiryty swoi znania, swoi talenty, no to właśnie możete spróbowaty i chaty dorohom troly w Norwegii. No i jeszcze może tak na kinec, jak besidujemy pro Norwegię, to kus pro może da jako kulturalną rich powista, dokładniej pro knyżkę, a dokładniej pro misto knyżok. Besida pro mistoczko Fjärland. Właśnie takie druhe imię, imeno ma je to mistoczko, właśnie, że to je misto knyżok, bo w to tym mistoczku nachodzi się 250 tysięcy knyżok, aż to ciekawe, w to tym mistoczku żyje lem 300 osób. Po prostu tam mają bars wielkie zapasy, wielkie zasoby, wielkie kolekcji różnych knyżok, oczywiście w bliższości w norweskim języku. No i może tylko pro Norwegiu to taka była tak naprawdę mała inspiracja, ale dla was oczywiście bilsze cudowych znymok, da jakich nachrań filmi z tej drżawy, pro to tu przyrodu, może te najty w weloch czerełach, no ale może po mojej korotki besidi ktosy się tam zainspirował i może właśnie osenią albo zymą pojechać sobie do tej krasnej drżawy. A teper to posłuchamy krasnej, ale muzyki. Posłuchamy dokładnie ansamblu Ladaniwa z Armenii. To będzie śpiewanka oczywiście w ormiańskim języku. Śpiewanka Majena Hołowok, Żako.

Słuchali z ansamblu Lada Niva. To była śpiewanka po ormiańskiej, mała na hołowok Żako. No, przed przerwą do rochy słuchaczy skinczył ją besidu pro Norwegiu. To właśnie tak już tradycyjni od praktycznie minułego roku, od wereśnia minułego roku besiduju wam w każdym programie w seredu i w piatniciu pro dajaku derżaw zo świta. No to tych derżaw mamy velo, bo prawi, że 200. Zatim tema, no i jeszcze się nie wyczerpała, zatim jest proszto besiduwaty i taki mały geograficzny lekcji budu wam prodążaty w następnych odtynkach pokla, to jeszcze budę maty sens. No, ale teper to jeszcze posłuchajmy kus muzyki, nie kińczymy audycji Nachneska, posłuchamy może dasz to jeszcze tak z północy Europy, tak żeby może byty w tym klimacie już tako hokus hołodu, studenej aury, oseny, no a tak nam się właśnie kojarza to te północne derżawy teper. No to posłuchamy z Estonii Mari Kalkun, korolewa estońskiego folka, to bude utwir pidna hołowkom Munamae Lomine.

0: To była muzyka w estońskim języku. Słuchaliście Marii Kalkun, bardzo popularnej folkowej artystki z tej drżawy, śpiewanka mała na hołowok Muna Mae Lomine. No i to też była do rochy słuchaczy poślednia śpiewanka w naszym odcinku programu Try Świty. Besidował wam Jakub Zygmunt. Zo mną czujete się w następną najbliższą piatnyciu o dwa dny. No a tak, to właśnie do tego czasu żelam wam przyjemnej reszty wieczora, spokojnej noczy. No i żelam wam dobrych, pozytywnych nastroju, nastawli na to tu nową poru roka, jaka chneska pryszla, znaczy na osen, żebyście się czuli dobry i zdrowo. Dumam, że już sezon na dyniu, sezon na herbatu z imbirą, to wszystko już możemy tak przyznaty, że zaczęło się, że już możemy właśnie tak sobie organizować weczery właśnie z herbatami, pitkocą i już tak jak to po polsku by się dojut robyty z sebe jesieniarą. No i to wszystko za tym nachneska. Ja wam dziękuję bardzo za prysutnic na anteni, że nas słuchate, że ste znamy, no i budte jak najdłuższe. Trymajte się za tym, ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Don't get me in here acting silly. That is so funky.

0: sound system.
1: Drodzy słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.